nowej wersji na pesnikę to Pray for Plagues i Black and Blue. Angliczari, Brazylia.